0: kur jako żaby strzeżem. Ja bym to był tudi pierwszy przykład z godziny, da je zala tako jak to była.
1: Se pa spodob.
0: Med čem pa je že problem de la tale melodija?